za nama. In otroci bodo z gnezda odleteli, ko ostala bova srečna starca sama. Vnuki bodo moje pesmi pili, se spomini bodo stali.